Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa, ali kaj? Radio Ena Rok. 100% Rok.

Sred zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio ena rok, 100% rok.